0: ziemlich schwer. Jetzt alle Clubs.
1: Elixir. Elixir. Elixir. In Darmstadt. Im Radio Darmstadt. Guten Abend.
2: Radio Darmstadt. Radar.
1: Es ist 19 Uhr und die internationale Redaktion übernimmt das Mikro im Studio Nummer 3. Ich bin Erik Plichter von der polnischen Gruppe hier. Über 20 Stunden auf Polnisch haben wir im Radio Darmstadt. Wir sind sehr stolz drauf. Im Monat bis 21 Uhr wird das alles auf Polnisch sein. Elixir, wissen Sie, was das ist. Und ich wünsche euch viel Spaß mit uns und vielen Dank, dass ihr dabei seid.
2: Radio Darmstadt. Radar.
1: Powiedziałem dobry wieczór po niemiecku, ale można powiedzieć dzień dobry, bo jeszcze jest jasno i gdzie nigdzie słychać, będzie słychać słońce, tak jest. Chociaż nie na początku naszego dzisiejszego spotkania. Ja się nazywam Erik Plichter, jestem z redakcji Międzynarodowej Radia Darmstadt, DAB+. Wychodzimy z UKF-u, no jeszcze przez jakiś okres 103,4 MHz jesteśmy słyszalni, ale później już tylko cyfrowo w idealnej jakości na całym świecie. Tak już od wielu, wielu lat. Audycja nazywa się Elixir do godziny 21 w klimatach wieczornych. Dobry wieczór, dzień dobry.

Nie ma takich słów, które można byłoby wypowiedzieć, chcąc pożegnać takie osoby jak pani Stanisława Celińska, czy niedawno pani Magda Umer. Są tak łatwopalni i tak krusi ci nasi najwspanialsi, bo Stanisława Celińska wybitną była aktorką i telewizyjną, i kinową, i teatralną, i u Wajdy, i u Barei, u Warlikowskiego. Poza tym taka postać, którą kochali wszyscy Polacy. Nie była kontrowersyjna, a bardzo odważna,

pracować i w ostatnich latach swojego życia poświęciła się właśnie głównie śpiewaniu ku radości tych, którzy mieli szansę, szczęście przeżyć panią Stanisławę Celińską, ukochaną panią Stasię. Tak, w tym roku maj był wyjątkowo zimny.

Nigdy nie liczyłem, bo wyparłem to ze swojej świadomości, że Kora nie żyje. Ale sprawdzając, żeby przypomnieć sobie, bo to było w takim okresie festiwalowym opolskim, prawie że, kiedy zmarła Kora, 28 juni, juli, lipca 2018 roku. Mamy 26, czyli za 2 lata, 10 lat, jak Olgi Jackowskiej z nami nie ma. A propos pani Stanisławy Celińskiej, po moim wpisie przypominającym

pierwsze spotkanie koncertowe z panią Stanisławą, z panią Stasią. Mówiłem o koledze, z którym mieszkałem w akademiku i po wielu, wielu latach odezwał się Piotrek. Gdzieś zanikł, napisał maila, że również z tamtego czasu pamięta refren pewnej piosenki, którą państwu jutro podczas Bigosu, bo nasze polskie audycje to również soboty od godziny 15 do 17, polniejszy z magazyn Bigos. Jutro ten refren państwu przybliży razem z całą piosenką. Zimna Zośka za nami, zimny maj się skończył, zaraz państwu powiem, że skończył się aż za bardzo. Tak jak mówiłem, Kora urodziła się 8 czerwca w Krakowie, w Bliżowie 28 zmarła, lipca. Wtedy byłem w Opolu, byliśmy w Opolu taką dużą grupą i to był taki dzień, w którym bardzo długo siedzieliśmy w restauracji, hotelowej zresztą. Gadaliśmy i nad samą Odrą, pamiętam ten księżyc, jak błyszczał i tak wszyscy się gdzieś przez chwilę zamyśleliśmy i poranna wiadomość podczas śniadania, no po prostu, kupiliśmy kwiaty, kupiłem kwiaty i na głównym deptaku w Opolu w kierunku dworca od rynku jest chyba do dzisiaj zresztą są wielkie portrety artystów opolskich, związanych również z Opolem. Tak pomyślałem sobie o Koszę. Też często myślę o Marku Jackowskim, bez

tak się trudno rozstać, a my pozdrawiamy, witamy zresztą nasze stałe słuchaczki, panią Anię z Gdańska, panią Alinę z Bąszynka, pana Wojtka z Warszawy, panią Renatę z pod Frankfurtu. Kogo tu jeszcze mamy? Zaraz otworzę tę skrzynkę tych, którzy się pojawili. Jesteśmy na Facebooku oczywiście z naszym dzisiejszym wydarzeniem wiosennym, łąkowo-zielonym, no i tylko dobre wiadomości. Jadąc do państwa, samochód pokazywał mi 27 stopni w Moguncji, a w Darmstadt 28, słonecznie, bez chmur, pogodna noc. Ciągle jeszcze chłodnie w nocy, 12, to jest tak okej. No ale jak jest 28, a w nocy 12, to ta różnica jest spora, także kurteczki, można chodzić już naprawdę wakacyjnie, ale zawsze coś ciepłego warto mieć przy sobie i tak będzie również jutro. 31 stopni, słoneczko, od czas do czasu jakaś chmurka, noc bezchmurna i tak samo niedziela i poniedziałek. 32 stopnie, 12 i 14 stopni w nocy, lekkie zachmurzenie i już można powiedzieć, że od poniedziałku zaczynają się robić noce cieplejsze, bo 16 stopni w nocy to już absolutnie zupełnie przyjemnie. Marek Jackowski, i też się nigdy na tym nie zastanawiałem, drodzy państwo, Kora przeżyła 67 lat, ale to mnie kompletnie zbiło z tropu i zaskoczyło, że Marek Jackowski przeżył 66 lat. Rok mniej. A co to jest 66 lat? Dlaczego oni tak nam szybko odeszli? Smutne to życie. Ale jestem.

To był również piękny występ Ani podczas Eurovision Song Contest. Och, ile to lat było temu, ale nie będziemy rozmawiać na temat Eurowizji, bo wystarczająco dużo się rozlało różnego rodzaju niemiłych rzeczy. Ale Państwo, mam nadzieję, że będą w niedzielę 24 maja w Medenbach. To jest dzielnica Wiesbaden, tak na brzegu, z dala od samego centrum. Trzeba kawałeczek podjechać. Dla fanów klubu sportowego Polonia Wiesbaden 2018 miejsce doskonale znane, ale dla tych, którzy nigdy tam nie byli, warto się wybrać, ponieważ ten klub sportowy w połączeniu z klubem sportowym z Medenbach organizują, czyli polsko-niemiecki, to będzie piknik, organizują Dzień Dziecka. Zaczyna się to wszystko o godzinie 13:00 am Sportfeld 2 w Medenbach. Program jest bardzo bogaty. Podczas naszego zeszłotygodniowego spotkania z członkami zarządu i z piłkarzami i z przyjaciółmi tego klubu sportowego i z trenerem i z muzykiem dokładnie staraliśmy się Państwu przybliżyć, co się będzie działo i że dla dzieciaków przewidzianych jest mnóstwo atrakcji, będą najróżniejszego rodzaju gry. Oczywiście skoro boisko, to będzie kopanie w piłę. Będą nagrody, będą oczywiście różnego rodzaju, przypuszczam, zamki dmuchane, chyba ślizgawki. Także organizatorzy przyłożyli się pełnym sercem i oddaniem, ażeby ubawić dzieciaków. Oczywiście to, co zawsze dziewczynki chyba najbardziej lubią, to to, że mogą się również zmienić i zostaną podmalowane w różnego rodzaju kotki, tygryski i tak dalej. Oprócz tego nauczyciele i nauczycielki, pedagodzy przygotowują sporo atrakcji natury kreatywnego zachowywania się i zabawy na wolnym powietrzu. Będzie klaun, czyli będzie śmieszno. Klaunów to tam będzie sporo, ale będzie zawodowy, który, jakby to powiedzieć, robi to absolutnie profesjonalnie. Jeżeli mają Państwo polskie książki albo mają ochotę nabyć te książki, to bardzo gorąco Państwu zapraszamy, bo będzie kiermasz polskich książek. Będzie mecz, tylko teraz nie wiem, czy to, nie pamiętam, jak redaktor Renatka nas słucha, to czy pamiętasz, czy to będzie mecz publiczności z naszymi sportowcami, czy to będą Polacy z Niemcami z tych klubów sportowych grali? Nie wiem. A może ktoś się odezwie z zarządu do nas, to prosimy o informację. Tak wspomniałem, muzyka, jedzenie, wszystko, co na takim pikniku rodzinnym ma być, będzie. W imieniu organizatorów Polonii Wiesbaden i TUS Medenbach gorąco Państwa zapraszamy. Jeszcze raz powiem, 24 maja, Am Sportfeld 2 w Medenbach. Patronat przejęliśmy również my, ale także Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Kolonii. Ktoś z urzędu ma się również pojawić. Z tego, co wiem, będą również miłe nagrody od naszych dyplomatów. Tak, od razu pani redaktorka Renatka Masztalerz, którą bardzo gorąco pozdrawiam, poinformowała, że to będzie mecz obu drużyn 40+, pod hasłem Wykop Hejt. Tak jest, będziemy wykopywać hejt, czyli tylko uśmiechy i dobry humor. Bawcie się Państwo, bawmy się dobrze. 24 maja, niedziela, Am Sportfeld 2, Wiesbaden, Medenbach.

Pani Ania nas pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Pani Ania nas pozdrawia, a my odzdrawiamy. W skrócie, pani Ania, pozdrawiamy. Pani Lucyna zamieściła dwa, zaraz zresztą to wkleję państwu na naszym wydarzeniu, dwie okładki płyt Stanisławy Celińskiej, malinową i atramentową, i napisała, że słucha, pozdrawia nas cieplutko, a panią Stasię słucham również i razem z nią śpiewa. Cudowna kobieta, wielka strata. To prawda. Pozdrowionka z równie słonecznego Frankfurtu dla wszystkich słuchaczy, przypuszczalnie też w granicach 27-28 od pani Moniki. Kłaniamy się ze studia numer 3 nisko. A nasza redakcyjna koleżanka Renata Masztalerz zadała prowokacyjne pytanie. Audycje Renaty odbywają się w każdą drugą niedzielę miesiąca od godziny 19 do 21. Renata, czyli reset niedzielny. Kompletne zluzowanie, odprężenie się przed ciężkim tygodniem na koniec właśnie w niedzielę innego ciężkiego tygodnia. Ale będzie coraz lżej, no bo coraz cieplej, to od razu lepsze humory. I to pytanie, o które padło, jest prowokacyjne i odpowiedź będzie prowokacyjna, bo piosenka numer 7 to z kręgu francuskojęzycznych. To ja odczytam pytanie, a komentarz państwo wysłuchają. Panie redaktorze, czy w takim razie czas zmienić zimową kołdrę na letnią? No jak się będzie słuchało takich piosenek, to państwo sami podejmą decyzję.

No tak, spodziewałem się tych komentarzy. Cieszę się, że się Państwu podoba. A jak z tą kołdrą? Czekam na podpowiedzi. Pozdrawiam Pana Darka, również zaprzyjaźnionego z naszą redakcją. Zresztą większość z Państwa, których pozdrawiam, to już prawie, że, no nie wszyscy oczywiście, tu cały czas czekamy na Gdański, na Zbąszynek. Większość z Was było w naszym studiu. Czas do czasu pojawiają się zupełnie nowi słuchacze i nowe słuchaczki, ale również jest ta grupa spora, którą teraz chcę bardzo gorąco pozdrowić, która nie uczestniczy w mediach społecznościowych. Ja zawsze to podkreślam, że Państwu zazdroszczę, bo macie zdecydowanie więcej czasów i mniej starganych nerwów, bo jednak internet się kończy. Dobrze by było, żeby coś się zmieniło, żeby w ludziach, żeby zaczęli słuchać pięknych piosenek. O, i wtedy będzie naprawdę zdecydowanie lepiej. To było po francusku numer 7. Jeśli ty nie istniałbyś...

Ona, córka mamy, która sprzedaje parasolki. Sklepik upada, coraz mniej klientów, klasa średnia, dobrze się żyło, ale wielki kryzys. Mama ma nadzieję, że córka chociaż dobrze wyda się za mąż i jakoś w życiu będzie jej łatwiej, bo najprawdopodobniej nad sklepem wisi widmo bankructwa. Córka niezwykle atrakcyjna. Mogę tylko Państwu powiedzieć, że w filmie Catherine Deneuve. I zakochała się, ale nie w żadnym milionerze albo bardzo bogatym jubilerze, który pojawił się w tym sklepie i od razu, jakby to powiedzieć, chciał zainwestować nie tylko finansowo, ale również emocjonalnie. A ona zakochała się w chłopaku, który pracuje na stacji benzynowej, prowadzi warsztat. No i miłość rozgorzała na całego. Awantura w domu i nagle on ją informuje o tym, że dostał list. A w tym liście powołanie do wojska na 2 lata na wojnę do Algierii. Wojnę, z której nie wiadomo, czy wróci. No i co robić? Stąd te przepiękne, niezwykle cudowne tłumaczenia pana Wojciecha Młynarskiego. Szacunek, bo to są no, absolutnie perły naszej kultury. A jak brzmi to po francusku?

0: W okresie świątecznym, tylko nie wiem w okresie jakich świąt, tego nie potrafię sobie przypomnieć, ale tak raz na kilka lat z największą przyjemnością powracam do tego filmu Parasolki Cherbourga, bo no właśnie jest cały wyśpiewany i cudowna Catherine Deneuve, no po prostu błyszczy w tym filmie, historia bardzo romantyczna. Nasza pani redaktor Renata Masztalerz zadała pytanie bardzo przyziemne, czy już zmieniać kołdry z zimowe na letnie, ależ oczywiście. I poprosiłem państwa o decyzję, o komentarze, no i zaczęła działać fantazja. Najbardziej mi się podoba komentarz męskiej części naszych słuchaczy. Gdzie to jest? Już klikam, mam to. Jeżeli słucha się takich utworów, to najlepiej być przykrytym Coco Chanel numer 5.
1: Nie opuszczaj mnie. Każda moja łza szepcze, że co złe się zapomnieć da. Zapomnijmy ten utracony czas, co oddalał nas, co zabijał nas. I pytania złe i natrętne tak, jak, dlaczego, jak. Zapomnijmy je, nie opuszczaj mnie. Nie opuszczaj mnie. Ja deszczowym dniem ci

złoty krąg, światła złoty krąg, i tu będę ja. W świecie ziemskich spraw miłowanie me będzie pierwszym spraw, królem stanę się, a królą ty. Nie opuszczaj mnie. Nie opuszczaj mnie. Ja wymyślę ci słowa, których sens pojmiesz tylko ty. Z nich ułożę baśnie, jak się serca dwa pokochały na przekór ludziom złym. Z nich ułożę baśnie o tym królu, co umarł z żalu, bo nie mógł kochać cię. Nie opuszczaj mnie. Nie opuszczaj mnie. Przecież zdarza się, że największy żar ciska wulkan, co niby dawno zmarł. Puls spalonych skrajów więcej zrodzi zbóż niż zielony maj w czas wiosennych burz. Gdy księżyca cierń lśni na nieba tle, a z czerwienią czernie nie chcą złączyć się. Nie opuszczaj mnie. Nie opuszczaj mnie. Nie opuszczaj mnie. Nie opuszczaj mnie. Już nie będzie łez. Już nie będzie słów. Dobrze jest, jak jest. Tylko taki kąt. Mały kąt mi wskaż, gdzie twój słychać śmiech, widać twoją twarz. Chcę, gdy słońca krąg wzejdzie, być co dnia cieniem twoich rąk, cieniem twego psa. Nie opuszczaj mnie. Nie opuszczaj mnie.

0: się zamyśliliśmy. Wszyscy, oj, nie wiem, czy dotykam jakiś strun przed godziną 20, w pierwszej godzinie naszego eliksirowego spotkania. Zdążę jeszcze Państwa poinformować, że działający salonik od 20 lat w naszym mieście, w Darmstadt, salonik, Polsko-Niemieckie Towarzystwo Kulturalne, organizuje 3 imprezy w roku, takie regularne, bo tych imprez organizuje więcej, ale tą główną taką środku roku, kiedy wszyscy mogą już pojawić się i spotkać na wolnym powietrzu, to jest słynny festyn salonikowy. Wielkie, wielkie grillowisko przygotowane. Jak oglądam, jak panowie, członkowie albo mężowie, członkini salonika przygotowują te wszystkie specjały, to już teraz mam taki ślinotok, że nie wiem, czy do końca Państwu powiem, co, gdzie i kiedy. Ale dobrze, koncentracja. Tutaj, redaktorze, odchudzamy się pięknie. 20 czerwca w imieniu salonika bardzo gorąco Państwa zapraszam od godziny 15. Miejsce jest znane. TG-75, Kranichsteiner Strasse 183. Wszystko znajdą Państwo albo na Facebooku, na stronie salonika, albo na ich stronie salonik.ev.de albo salonik.de, zaraz sprawdzę. Atrakcji będzie sporo. Nie ma co ukrywać, zawsze organizatorki i organizatorzy starają się, aby było przede wszystkim co? Aby był wspaniały humor i mnóstwo powodów do tego, żeby się dobrze bawić. Patrzę na nasz zegar, minęła godzina 20.
1: Radio Darmstadt. Radar.
0: Es ist 20 Uhr, Sie hören Radio Darmstadt, DAB Plus. Ich heiße Erik Plichter, bin von der internationalen Redaktion hier, von der polnischen Gruppe. Bis 21 Uhr wird das alles auf Polnisch sein. Die Sendung heißt Elixir. Guten Abend. Dobry wieczór.
1: Radio Darmstadt. Radar.
0: Nie wiem jak Państwu, ale ja nie wiem, kiedy ta pierwsza godzina naszego spotkania minęła. Dobry wieczór dla wszystkich tych, którzy od niedawna albo od teraz nas słuchają. Minęła godzina 20, jeszcze jedna godzina polskojęzycznej audycji, która nazywa się Elixir, bo to jest akurat czwarty piątek miesiąca. W każde piątki od godziny 19 do 21 w pierwszy piątek Julita Miszkę i Miszmasz, w drugi piątek miesiąca Karol Igor Prabucki i jego Darmstadtska Fala, w trzeci i piąty piątek miesiąca, jeżeli jest ich pięć, Jacek Sabok i jego Da Nuta, a oprócz tego bigosy w soboty od 15 do 17, dwie godziny i teraz te trzy nasze rodzynki raz w miesiącu ze studia numer 3 albo 1. Wita Państwa zawsze od godziny 21 do 23, zawsze, to znaczy w drugą środę miesiąca, Karolina Kochański i jej audycja Karolinka. Czwartek miesiąca, również 21, 23, to spotkania z Tomkiem Czebatulem i jego tomografem. I druga niedziela miesiąca, 19-21, reset z Renatą Masztalerz. Może trochę poezji dla Państwa z największą przyjemnością. 22.

0: kto całował twe piersi, jak ja pokryją.
1: Czy jest wśród moich pieszczot choć jedna pieszczota?

0: kaszy naga w przyległym pokoju we własnym się po chwili zaprzepaszcza żółkaniu i wiem, że na skleconym bezładnie posłaniu leżysz jak topielica na twardym dnie zdroju. Biegnę tam, łkania milkną, cisza niby w grobie, zwinięta na kształt węża z bólu i rozpaczy. Nie dajesz znaku życia, jeno konasz raczej. Aż znienacka zadłonnie pociągasz ku sobie, jakże łzami przemokło, znużoną po walce, dźwigam z nurtów pościeli w ramiona obłędne, a nóg twych rozemknione pieszczotami palce, jakże drogie mym ustom, jakże niezbędne. Z dłońmi tak splecionymi, jakbyś klęcząc spał, niedostępne mym oczom wpatrzone widzenie. Płaczesz przez sen i wstrząsem wylękłego ciała, błagasz o nagłą pomoc, o rychłe zbawienie. Jeszcze płaczu niesytą, do piersi cię tulę, a ty goisz się we mnie niby lgnąca rana, a ja płacz twój całuję biodra i kolana, i ramię, i suniętą z ramienia koszulę. Lecz karmiony ust twoich spłakanym oddechem, nie pytam o treść widzeń, dopiero z porania.
1: Zadajesz ciemną nocą tłumione pytania, odpowiadam bezładnie.
0: Ja słucham z uśmiechem,

to wiersz Bolesława Leśmiana, Zazdrość moja. Wykonanie oczywiście rozpoznaliście Państwo Krystyny Jandę i Marka Grechutę, a mnie interesuje, to tak przyznam, że podglądam Państwa komentarze, ewentualnie tutaj od czasu do czasu sami coś do mnie napiszecie. Pani Monika, ale pani Monika druga jest z Ustki. To proszę nam powiedzieć, czy pani jest w chwili obecnej w Ustce, czy w Darmstadt? I jak na nas pani wpadła? To mnie interesuje. Pozdrawiamy zresztą bardzo gorąco całą Ustkę albo cały Darmstadt w Ustce albo Ustkę w Darmstadzie. Niezależnie. Pani Moniko, serdeczności od nas. Pani Ania z nie Ustki, tylko z Gdańska wspominała, że w języku francuskim również grupa Mysłowic błysnęła. Ale teraz błyśnie po polsku. Dobrze? Zgadzamy się?

myślą tutaj z Marysią Peszek w duecie. Czasami Państwa pytam, zwłaszcza jak jest już tak bardzo ciepło i gorąco, gdzie słuchacie naszych audycji? Czy to są samochody, czy po prostu siedzicie wygodnie na kanapie, w fotelu, na balkonie, na tarasie, popijacie dobrą kawę czy herbatę i gdzie jesteście? I kiedyś miałem taką odpowiedź, której do końca życia nie zapomnę, bo to była słuchaczka w Mieroszowie, która słuchała nas w wannie. I teraz, to było bardzo dawno temu, i nie pamiętam, czy ta wanna to nie była taka wanna w ogrodzie wystawiona, gdzie nie kąpiesz się już dla mnie. Pani Monika będzie wiedziała z Darmstadt. Proszę przypomnieć, czy ta wanna była w ogrodzie, czy ja sobie po prostu jakąś projekcję zrobiłem i ja wyobrażam sobie, co panie wtedy robią. Na pewno ta słuchaczka była wtedy w wodzie i była w wannie. Tylko czy ta wanna była z oknem na ogród, czy ona była na ogrodzie? Chciałbym sobie przypomnieć. Pozdrawiamy ciągle naszych słuchaczy. Mamy również artystów, którzy nas podsłuchują, a przy okazji rzeźbią. I tak jeden z naszych słuchaczy rzeźbi grafik na przyszły tydzień dla swoich pracowników. Pani Alina siedzi w salonie, ma otwarte okno tarasowe, no bo już jest przepięknie. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Tu się jeszcze pojawił, ale zniknął pan, którego też zaraz rozpytamy. Gdzie jesteście państwo? No tak, no to proszę już nie, skoro jest taras, jest myslo i dodatkowo jeszcze jest śpiew ptaków, no czego trzeba więcej do szczęścia? Większej ilości czasu antenowego w języku polskim w Radiu Darmstadt. Ta odpowiedź mi się bardzo, bardzo podoba. Marysia Peszek?

To jest niesamowite. Jest wanna. Zdjęcie już na naszej stronie. Tylko, że ta wanna jest w Rozdorfie. Siostra pani Moniki kiedyś słuchała, donosiła, że słucha nas w wannie, czyli te wanny mają w sobie coś magicznego, tylko, że nie wiem, czy to było w domu, czy to było na tarasie, a tutaj wanna w Rozdorfie jest na balkonie. Czeka na wodę i... Co ja mogę powiedzieć? Jesteście państwo niesamowici. No tak, skoro zimno jeszcze jest i tej, jakby to powiedzieć, nie ma jeszcze wody w wannie, ale już 32 stopnie, to powolutku trzeba wlewać, żeby się nagrzewała i po prostu... Kolejne zdjęcie i już wanna zawartością. No nie dam rady. Nie jest pani zimno, pani Moniko? Może ogrzać?

świecie utkany z głupich marzeń, akordeonie w nocnym barze ogrzej. A świat na to powiada, normalny duszy stan to nie musi być stan podgorączkowy.

Świetna płyta. Młynarski Place, Młynarski z Gabą Kulką, Ogrzej mnie. Nie wiem, czy Państwo znali tę wersję. Jest również wersja koncertowa, jedna i druga. Ta jest akurat płytowa, świetnie brzmiąca. A syn pana Wojciecha Młynarskiego, fantastyczny muzyk, bardzo często koncertuje, ma swoje świetne, świetne projekty muzyczne, ale ja go również bardzo cenię i bardzo lubię słuchać jego audycji radiowych, w których przybliża muzykę polską z okresu międzywojnia, okresu przedwojennego. Ma skarbnicę wiedzy, skarbnicę również postaci utworów z tamtych czasów, nie wiem, czy oryginalnych płyt, czy taśm. Jak się mieszka w Warszawie i się ma dostęp również do archiwów, to, ale przypuszczam, że to są również zbiory rodzinne. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Pozdrawiamy również Państwa, pana Łukasza pozdrawiamy. No i ciągle uciekła mi ta informacja, ale znajdziemy do godziny 21 mamy czasu. Melanie pozdrawiamy również bardzo gorąco, pana Henryka. To na razie tyle, co mi się tutaj udało zobaczyć. Artysta przez państwa lubiany, bardzo również przeze mnie ceniony. Te historie od czasu do czasu przypominam, bo to był przegląd piosenki aktorskiej. Jeden z najlepszych zresztą i gdzieś w mieście, w starej kamienicy, która była już chyba wyremontowana, ale jeszcze nie oddana do użytku. To był taki performance w różnych pomieszczeniach, w różnych miejscach. Najróżniejsi artyści byli, a my chodziło się takimi dużymi grupami z pomieszczenia do pomieszczenia, no i tam artyści śpiewali piosenki, niektórzy w całkowitych ciemnościach, niektórzy na przykład w zaaranżowanym mieszkaniu, pokoju w mieszkaniu. Było to dosyć intymne spotkanie, bo przeciskaliśmy się pomiędzy gitarami, perkusjami, aby się zmieścić, a później po zakończonej piosence pójść sobie dalej. No i w jednym z takich pomieszczeń, w całkowitej ciemności, miałem takie wrażenie, że ten cały pokój jest zbudowany w formie teatru rzymskiego. Artysta siedział z boku, nie w centrum. Pufy takie były porozkładane na takich podestach, że do góry można było po prostu przysiąść i posłuchać. Ciemno było i ten głos, i ta gitara, i tak pomyślałem sobie, no idę na Beszczela. Jak kończyła się piosenka lub się skończyła, to tak przechodzę i tak do ucha szepnąłem: Skubas! No i w tej czapeczce kiwnął głową, tak, to był on.

papierowe uszy i skubas na naszej antenie. Przed nami sporo wydarzeń, właśnie takich outdoorowych, czyli na zewnątrz. Sporo się dzieje. Grupy frankfurckie luźno skupione wokół przyjaciół zwiedzania świata. Zresztą nasza słuchaczka Renia wyjechała i dobra, powiem to, no ściska mnie tak zazdrość, ponieważ nie wiem, czy to katamaranem pływają, czy jakimś jachtem, opływają sobie greckie wyspy, wstawia zdjęcia, katuje tutaj ludzi, a propos katowania, redaktor Masztalerz również katuje prowadzącego, pokazując zdjęcia z cudownymi racuchami i tam chyba jest lód albo bita śmietana, na której są położone świeże truskawki. Tu Grecja, tu cykady na cykladach, tu te truskawki i te racuchy. A ja mam dla Państwa bardzo piękną piosenkę.

Nie, nie, tam się nic nie zawiesiło, tak miało być, nic nie przeskakiwało. Maja Kleszcz, Incarnations, nasza miłość ma skrzydła, a państwa miłość... Tak Marlene Dietrich śpiewała kiedyś, że faceci lecą do niej jak ćmy do ognia. Zresztą to bardzo piękna i prawdziwa troszeczkę piosenka. Nie tylko mężczyźni reagowali na wdzięki pani Marlene Dietrich. Wiele, wiele lat temu ta artystka zwojowała polską scenę. Później musiała być szkoła, ponieważ miała bodajże 17 lat, jak pojawiła się we Wrocławiu na przeglądzie piosenki aktorskiej, zaśpiewała i ludzie oszaleli. No po prostu oszaleli. Wygrała samochód, bo wtedy nagrodą na przeglądzie piosenki aktorskiej były samochody. Nie miała prawa jazdy. Problem dodatkowy, który zwalił się na jej rodzinę, to to, że samochód wygrała, ale podatek musiała zapłacić mama. Także to był duży problem. Nazywa się Natalia Sikora. Wtedy, w tym Wrocławiu, ta dziewczyna pojawiła się w towarzystwie Pawła Lucewicza, Lucka. Lucek jej towarzyszył, grając na fortepianie. Ich drogi się rozeszły. Natalia Sikora zrobiła niesamowitą karierę dzięki między innymi pojawieniu się w programie telewizyjnym, w którym pokazała swój absolutny warsztat i jest na stałe zapisana już w historii polskiej piosenki mimo młodego wieku, bo taki głos, taka ekspresja zdarza się raz na milion lat. A co z Ludzkiem? A ja obserwuję i jakby to Państwu powiedzieć... Ten młody wtedy chłopak, zresztą oni przyjechali również do Kolonii i tam w starych, dobrych czasach dobrze się bawiliśmy w tej Kolonii. O tak najszybciej Państwu powiem, ale to nieważne. Ważne, że Paweł Lucewicz, no jak zostawił, jak się drogi artystyczne ich rozeszły, każdy poszedł w swoją stronę, on zaczął komponować. Nie tylko grać, ale również tworzyć muzykę i w chwili obecnej jest to w Polsce jeden z najbardziej cenionych kompozytorów do muzyki filmowej, do muzyki teatralnej. No to proszę posłuchać kompozycji Ludzka. Tak, mogę się zwracać, bo jesteśmy powiedzmy w takich... zażyłości sympatycznej. Ludzka się da po prostu lubić, a on tworzy genialne rzeczy. Mam dla Państwa tutaj tytuł Wypadek i Zieziula z filmu Znachor. Parostatkiem. Nie parostatkiem. Widzicie Państwo, pomyliłem się tutaj. O, przepraszam bardzo. To te truskawki na tych racuchach odbierają mi rozum.

Paweł Lucewicz dla Netflixu ostatnio dla jakiegoś serialu stworzył muzykę. Jutro Państwu przybliżę, bo zachwycałem się, ale instrumentalna, pięknie brzmiąca, bardzo nazwałbym to szerokie horyzonty słuchowe u Pawła są, a wtedy to dzieci były. Natalka 17 lat. Pozdrawiamy Natalię Sikorę i to też takie moje marzenie, żebyście Państwo, zresztą polecam, gdziekolwiek byście nie byli, ona ma świetny program i o Janis Joplin, i o Edith Piaf. To są spektakle teatralne, no i niezwykły koncert poświęcony Tinie Turner, gdzie również oprócz tego, jak śpiewa i co śpiewa, to gra aktorsko. I to w tej dziewczynie najbardziej cenię. I oczywiście te pokłady energii, które są tak, tak niezwykłe. Paweł Lucewicz plus swachy wypadek i Zieziula z filmu Znachor. Patrzę, 49, dobrze, to co byście Państwo powiedzieli, jakbyśmy skoczyli na 3 minuty do Krakowa?

Anna Szałapak i Zabłocki osobiście, Michał Zabłocki, tak syn Aliny Janowskiej, Kraków w najczystszej postaci. Pani Ani z nami nie ma. Jak powstała ta piosenka, dowiemy się i Państwu przedstawimy, być może już nawet jutro podczas Bigosu od 15 do godziny 17. No i jest oburzenie, dopiero teraz przeczytałem, na te racuchy, bo to nie są racuchy. Zuzia słusznie się oburzyła. To są koreańskie pancakesy robione w kąpieli wodnej, więc bez tłuszczu. Jak to się nie rozwali w ogóle w wodzie? Z greckim jogurtem, niemieckimi truskawkami, zrobione przez polską matkę, a więc tak zwana kuchnia fusion, łącząca smaki świata. Drugiej części tej wiadomości nie mogę Państwu przeczytać, ponieważ pani redaktor, pani musi wypoczywać, a nie zapraszać gości. Właśnie. I co ja chciałem teraz zrobić? A, to chciałem zrobić już.

to by było na tyle. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do jutra od godziny 15 do 17. Eli Plichta życzy Państwu wspaniałego, cudownego weekendu.

i ścian, szukając światła okruchu dnia. Lecz nie znalazłam, dalej tęskniłam.